0: łaska chlucę mi ece, ciepece fek myć kteś, ciepece fek myć kteś. Kiedy na uszu ece, łaska chlucę mi ece, ciekate chyki kteś, ciekate chyki kteś.
1: The following song is also about Skopik, the wild rose, but...
2: Why?
0: Why, yeah?